Melodie de jam. Hey. Yeah. Ngoba sinaze sole konke, sole abaphansi, sole umdala. Kanti kufuneka kuthina ukulinda.